0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.
3: Con eso no, es igual, siempre.
4: Quien va, quien fuego.
5: Ey yo, quien la producción.